Sekunjalo babalaleli sekunjalo wengane zakwethu kaphindo kanjalo lapha emgulu vuye bodwa baphethelo kwizi kwemendo kaphindo kwemendo kekulingane sekusile ayibo bakithi kusile wengane zikababa akuvukwa manje bakithi khahlela ingubo kusile.